ignorancja. A te za chwilę będą perkutela. I soją mówiąc, ty pusidus. Odebrą łasa bida, łasa ewa.